Piedobraczenska. Jak rano po swadebni nocy jednami, jak i sębie tak smatrowani. A ty moje flinto, kamaradko moja, chodź na moje stare myśliweckie serce. Ne prblesz, ne trabisz, z tym ta patrzy.